0: West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Chuck Swindoll o liście apostoła Pawła do Efezjan.
4: Czy to nie robi ogromnego wrażenia, że Paweł nie rozpoczyna swojego listu tak, aby zaimponować czytelnikowi? Mógł się przecież przedstawić jako Paweł wybitny uczony, uczeń Gamaliela, albo Paweł jeden z faryzeuszy, wybitny znawca judaizmu, członek Sanhedrynu. Paweł, który zasługuje na uwagę i szacunek. Nie, on po prostu pisze Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa.
3: Każdy z nowotestamentowych listów napisanych przez apostoła Pawła charakteryzuje się odmiennym stylem, błyszczy innym blaskiem i posiada odrębny, wyraźny kontekst. Dotyczy to oczywiście także listu do Efezjan. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia kontynuujemy rozważania nad tym właśnie listem w nowej serii wykładów doktora Chucka Swindolla zatytułowanej Stając się ludźmi łaski. Wykład, którego pierwszą część nadamy za chwilę, nosi tytuł Odkrywanie znaczenia teologicznego, a poświęcony jest początkowym wersetom listu do Efezjan. Czyta Zygmunt Karel.
4: Pozdrowienia apostoła Pawła w pierwszym rozdziale listu do Efezjan zawierają jeden z najważniejszych tematów tego listu – zagadnienie łaski. Łaska. Paweł uczył, że łaska jest nie tylko podstawą do zbawienia, ale dzięki niej my, chrześcijanie, możemy także żyć. Życie z łaski praktycznie oznacza zaakceptowanie siebie takim, jakim jesteś oraz zaakceptowanie grzechów innych ludzi. Tego nie wolno nie zauważyć. Łaska znaczy przebaczyć i żyć dalej. Oznacza brak przyzwolenia na to, aby dać się zamknąć w klatce poczucia winy i wstydu. Nie dopuszcza także do zamknięcia w niej innych. Mówimy przecież o łasce, dzięki której jesteśmy blisko naszego Boga. Dzisiaj rozważamy pierwszych 14 wersetów pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Mówią one o tym, jak Bóg hojnie obdarzył nas swoją łaską. Posłuchajmy tego tekstu. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, do tych, co tworzą lud Boży w Efezie i żyją wiarą w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. Bóg Ojciec nasz i Pan Jezus Chrystus niech was obdarzą łaską i pokojem. Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On to napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym w sprawach dotyczących nieba w naszym zjednoczeniu z Chrystusem. W Nim to jeszcze przed stworzeniem świata wybrał nas, abyśmy należeli do Niego, abyśmy byli święci i bez skazy w Jego oczach. W swej miłości przeznaczył nas już przedtem na swoich synów przez Jezusa Chrystusa, zgodnie z postanowieniem, które było wyrazem Jego upodobania. A wszystko to w celu ukazania blasku tej chwały, którą nas już obdarzył w swoim umiłowanym Synu. W Nim właśnie za cenę Jego krwi zostaliśmy wykupieni, a nasze grzechy zostały nam darowane dzięki bezmiarom Jego łaski. Zesłał ją na nas obficie przez to, że obdarzył nas pełnią mądrości i zrozumienia i że pozwolił nam poznać tajemnicę swej woli zgodnej z postanowieniem uprzednio w nim uczynionym, aby gdy nadejdzie pełnia czasu, znów wszystko, i to co na niebie, i to co na ziemi, zjednoczyć w Chrystusie jako głowie. W dziele tym my również dostąpiliśmy udziału, gdyż Bóg przeznaczył nas do tego już wcześniej, zgodnie z własnym postanowieniem. Bóg bowiem dokonuje wszystkiego według upodobania własnej woli, abyśmy naszym istnieniem ukazywali chwałę Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję naszą złożyli w Chrystusie. Wy również, usłyszawszy głoszoną wam prawdę dobrej nowiny obwieszczającej wam zbawienie, wy również uwierzyliście i w nim zostaliście opatrzeni pieczęcią, Duchem Świętym, który wam był już przedtem obiecany i który daje nam gwarancję, że będziemy mieli udział w dobrach odkupienia, to jest we wzięciu nas na własność przez Boga ku większej chwale Jego majestatu.
5: Po tych słowach wstępu wprowadzających nas w tematykę wykładu, przypomnę jeszcze tylko, że na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl znajdą Państwo między innymi materiały pomocne w samodzielnym studiowaniu omawianych fragmentów pisma. A teraz już pierwsza część wykładu doktora Chucka Swindolla zatytułowanego Odkrywanie znaczenia teologicznego.
4: Nie wiem, jak to jest w innych profesjach, na przykład w rzemiośle. Mogę mówić jedynie o tym, co sam robię, mianowicie często wyszukuję i czytam książki na temat głoszenia kazań. Prawdopodobnie lekarze czy budowlańcy zaczytują się w książkach z własnej dziedziny. Dobrze by było. Nie wiem, czy architekci czytają fachowe książki. Mogę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o mnie, to od lat regularnie wynajduję i czytam książki o kaznodziejstwie. Zazwyczaj autorzy tych książek sami są kaznodziejami. Lektura tych książek pomaga mi utrzymywać świeże podejście do tego, co robię, poprawiać mój warsztat, a więc to, co robię i co kocham robić. Gdy uda mi się znaleźć dobrą książkę, po prostu ją pochłaniam. Dawno temu, w roku 1982, natknąłem się na świetną pozycję Johna Stotta zatytułowaną Między dwoma światami. Właśnie tam znajduje się każdy kaznodzieja, między dwoma światami, pomiędzy starożytnym światem Biblii a współczesnością. Oba te światy rozdzielone przepaścią czasu trzeba ze sobą jakoś powiązać. Łatwo jest, powiem wręcz zbyt łatwo, aby kaznodzieja mówił ludziom to, co chcą słyszeć, a nie to, czego potrzebują. Słuchaczom bardzo łatwo jest schlebiać, zamiast głosić im Bożą prawdę. Możecie sobie wyobrazić mój zachwyt, wciąż na nowo wracam do książki Johna Stotta, gdy dotarłem do trzeciego rozdziału zatytułowanego Teologiczne podstawy kazania. Zawarte tam treści nie są wcale łatwe do przyswojenia. Pomimo wszystko postanowiłem zacytować kilka zdań. Jak można przekonywać kogoś, aby głosił Słowo Boże i robił to skutecznie w świecie, który wydaje się albo niechętny, albo niezdolny do słuchania? Najważniejsze jest, aby nie skupiać się na doskonaleniu technik, ale dać się udoskonalić przez określone przekonania. Innymi słowy, od metodologii o wiele ważniejsza jest teologia. Techniki pomogą ci stać się lepszym mówcą. Jeżeli chcesz zostać kaznodzieją, najbardziej potrzebna ci będzie teologia. Jeśli jest ona prawidłowa, to masz wszystkie potrzebne składniki do tego, aby wykonywać swoją pracę i wszystkie potrzebne do tego bodźce. Pomiędzy pomysłem na kazanie a wygłoszeniem go leży zagadnienie doktryny Boga, a więc wszystko to, co dotyczy przekonań o Jego istocie, Jego działaniach i celach Bożego działania w świecie. Twoje przekonania, w jakiego Boga wierzysz, decydują o rodzaju kazania, które głosisz. Bóg nie jest znany z tego, że się przed nami chowa, to my chowamy się przed Nim. Każdy kaznodzieja potrzebuje silnego wsparcia. Przeświadczenie o istocie Boga może mu je dać. Gdy staniesz za kazalnicą, zobaczysz przed sobą ludzi, którzy borykają się z najprzeróżniejszymi sprawami. Każdy będzie w innym stanie ducha. Niektórzy z nich oddalili się od Boga, inni żyją w rozdarciu, a nawet są przytłoczeni zawiłością ludzkiej egzystencji. Jeszcze inni są pogrążeni w nocy zwątpienia i niewiary. Zwracając się do nich, musisz być pewny, że Bóg jest światłością oraz że On pragnie rozświetlić ciemność ich mrocznych zakamarków duszy. Ach, jak ja lubię dobre teksty. Jeśli masz tak samo, to zapewne lubisz dobre książki. Wiele z nich jest już bardzo starych. Jeśli lubisz stare książki, to zaryzykuję i powiem o tobie trzy rzeczy. Po pierwsze, wolisz raczej myśleć niż szukać rozrywki. Stare książki nie dostarczają jej zbyt wiele. Nie zawierają na przykład ilustracji, nie ma w nich wiele humoru. Nie zawierają wiele przykładów czy anegdot. Po prostu elegancko i głęboko wwiercają się w zagadnienie. Po drugie, jeśli lubisz stare książki, to nie przeszkadza ci mały, gęsty druk, długie zdania i akapity czasem ciągnące się na kilka stron. Czytając stare książki, nieczęsto masz okazję, aby się wynurzyć i zaczerpnąć powietrza. Marginesy w tych książkach są wąskie, nie ma w nich zbyt wiele przestrzeni na oddech. Zmuszają do myślenia. To prowadzi mnie do trzeciej obserwacji. Wolisz raczej wchodzić w głąb, a nie ślizgać się po powierzchni. Chyba Sir Francis Bacon napisał te słowa: czytanie poszerza horyzonty człowieka, mówienie czyni go gotowym, pisanie precyzyjnym. Na temat czytania zaś tak pisał: czytaj nie po to, aby się nie zgadzać z autorem albo ugruntować się we własnych przekonaniach. Nie czytaj też po to, aby wierzyć czy przyjmować coś za pewnik. Nie czytaj po to, żeby znaleźć argumenty do dyskusji, ale po to, aby je ważyć i nad nimi rozmyślać. Niektóre książki należy badać, inne się połyka, ale niewiele jest takich, które się przeżuwa i trawi. No właśnie. Gdy otwieramy list do Efezjan, zaczynamy delektować się jego treścią, przeżuwać ją i trawić. Ta księga Nowego Testamentu nie zawiera żadnych ilustracji czy przykładów. Nic w niej nie jest łatwe i proste, ale wszystko jest pełne magnetyzmu. Wwiercasz się w temat i gdy wydaje ci się, że dotarłeś już tak głęboko, jak to tylko możliwe, nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że apostoł Paweł prowadzi cię jeszcze głębiej. Ten list zmusza do myślenia, nie dostarcza rozrywki. Nie jest to lektura do łóżka, jak być może niektórzy sobie myślą: przeczytam sobie ten list przed zaśnięciem. Nawet się nie spostrzeżesz, a już śpisz, a jeszcze nie dotarłeś nawet do drugiego rozdziału. To nie jest łatwy tekst. Nie obiecywałem ci łatwej lektury. Obiecywałem, że będziemy myśleć intensywnie i głęboko. Wyobraź sobie, że wersety od 3 do 14 to w języku greckim jedno zdanie, w którym nie ma nawet przecinka. Nie sposób przeczytać je na jednym oddechu. Dodatkowo jeszcze treść tych wersetów jest bardzo głęboka. Ach, jak ja kocham takie teksty. Podoba mi się także sposób, w jaki pisano listy w pierwszym wieku po Chrystusie. Rozpoczynały się od przedstawienia się jego autora. Paweł. Fajne, co? Czy kiedykolwiek otrzymałeś długi list? Zaczynasz go czytać i głowisz się, kto go napisał, zwłaszcza jeśli jest napisany na maszynie do pisania i oczywiście nie jesteś w stanie rozpoznać charakteru pisma. Co wtedy robisz? Gdy nie ma adresu zwrotnego na kopercie, zazwyczaj w takich przypadkach wiesz, że to oznacza problemy, ale to już zupełnie inna historia. Spoglądasz na sam koniec listu, żeby dowiedzieć się, kto jest jego autorem. Paweł. Mniej więcej tak mówię, odbierając telefon. Chuck Swindoll. Nie mówię halo, czekając, co będzie dalej, ale od razu podaję swoje imię i nazwisko. Zdarzyło ci się dzwonić do kogoś, kto podnosząc słuchawkę mówi jedynie halo? Wtedy nie wiesz, czy to mężczyzna, czy kobieta, chłopak, czy dziewczyna. Dlatego właśnie na dzień dobry podaję swoje imię i nazwisko. Moje dzieci myślą, że jestem trochę zdziwaczały, ale ponieważ nie od dzisiaj tak o mnie myślą, więc jest mi to zupełnie obojętne. Paweł. Podoba mi się sposób, w jaki zaczyna ten list. Paweł. Aby napisać list, który odmienia życie, trzeba być autorem, którego życie uległo przemianie. Paweł się kwalifikuje. Jego życie zostało odmienione. Gdy był już w średnim wieku, zwróć proszę na to uwagę, już zrobił karierę. Wśród Żydów był powszechnie znany, został członkiem sądu najwyższego w Izraelu, zwanego Sanhedrynem. Był faryzeuszem, pochodził z faryzejskiej rodziny. Wdał się w prześladowanie chrześcijan i nagle, bum, oślepia go światłość z nieba. Ona zmieniła kierunek jego życia. Doznał przemiany duszy i dosłownie natychmiast skierował swoje życie w zupełnie inną stronę. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Tak przedstawił mu się Jezus. Właśnie te słowa odmieniły życie Pawła, a on na to, kim jesteś, Panie? Jezus odmienił jego życie. Znamy Pawła od tego momentu do końca jego życia, ale nie znamy Szawła sprzed tych wydarzeń. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym? Gdy słyszysz Paweł, natychmiast przychodzi ci do głowy człowiek, który w drodze do Damaszku przeżył swoje nawrócenie, autor listów nowotestamentowych, apostoł, który został ścięty, który był męczennikiem dla Chrystusa. Zginął tragicznie, przeżywszy wspaniałe życie. A jak wyglądało jego życie w młodości? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? John Pollock w swojej doskonałej książce zatytułowanej Apostoł – Życie Pawła zapoznaje nas z wczesnym okresem jego życia. Paweł urodził się w mieście leżącym między szczytami gór a morzem. Urodził się chyba w pierwszym roku po Chrystusie, jednak ten okres jego życia ginie w mroku niewiedzy. Znamy tylko deklarację Pawła: jestem Żydem z Tarsu, Hebrajczykiem z Hebrajczyków. Tars był głównym miastem urodzajnej Cylicji, krainy leżącej na południowo-zachodnim krańcu prowincji zwanej Azją Mniejszą. Gdy nie masz dostępu do zdjęć, uruchamiasz swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie Turcję. A teraz wyobraź sobie południowo-centralną część Turcji niedaleko granicy z Syrią. Tam leży Tars, blisko wybrzeża. Tars był wielokulturowym kotłem. Ludzie żyli tam w pokoju pod rządami Rzymu. Rodowici Cylijczycy, potomkowie Hittyjczyków, którzy kiedyś rządzili całą Azją Mniejszą. Grecy o jasnej skórze, Asyryjczycy i Persowie. Macedończycy, którzy przywędrowali tam za Aleksandrem Wielkim, gdy maszerował do Indii. Jego ojciec prawdopodobnie produkował namioty zszywane z płatów skóry i z cylicjum, materiału tkanego z sierści długowłosych kóz, które do dnia dzisiejszego pasą się na stokach gór koło Tarsu. Czarne namioty szyte w Tarsie kupowali nomadzi i żołnierze wszystkich armii, jakie kiedykolwiek maszerowały przez Azję Mniejszą i Syrię. Nic nie wiemy o matce Pawła, nigdy o niej nie wspominał. Może zmarła, gdy był jeszcze dzieckiem, albo po prostu nie miał okazji, aby o niej mówić. Miał co najmniej jedną siostrę, pochodził z bogatej rodziny. Rodzina miała rzymskie obywatelstwo, przez wielu tak bardzo pożądane. W tamtym okresie civis Romanus, obywatelstwo rzymskie, było rzadko nadawane, no chyba za wyjątkowe zasługi albo za ogromne pieniądze. We wczesnym okresie życia Paweł posługiwał się swoim żydowskim imieniem Szaweł, bo najbliższe mu było środowisko żydowskie. Zewsząd był otoczony poganami, kolumnami pogańskich świątyń, które górowały nad placami targowymi. W Tarsie mieszkali potomkowie Ateńczyków, Rzymian, Babilończyków i obywateli Niniwy. Dzięki temu Paweł, nawet się nad tym nie zastanawiając, był dzieckiem dwóch światów, helenistycznego i orientalnego. Ojciec Pawła był faryzeuszem, członkiem najbardziej nacjonalistycznego ugrupowania żydowskiego, które ściśle i restrykcyjnie przestrzegało prawa mojżeszowego. Wspólnie z matką starał się chronić swoje dzieci przed zanieczyszczeniami religijnymi i kulturowymi. Przyjaźń z dziećmi pochodzenia pogańskiego była zabroniona. W tym domu gardzono grecką filozofią. Paweł od dzieciństwa mówił po grecku, bo był to wówczas język powszechnie używany. Znał także łacinę, jednak w domu mówiło się po aramejsku, dialektem języka hebrajskiego. W jego domu patrzono w kierunku Jerozolimy tak, jak muzułmanie spoglądają dziś ku Mekce. Szkoła przy synagodze w Tarsie nie uczyła niczego, to jest dopiero fascynujące, poza hebrajskim tekstem Tory. Wszyscy chłopcy chórem powtarzali zdanie za Hazzanem albo przełożonym synagogi. Powtarzali je tak długo, aż wszystkie zgłoski, akcent i rytm tekstu wypowiedziany był poprawnie. Paweł nauczył się pisać po hebrajsku, skrupulatnie kopiując literki ze świętych pism. Jako trzynastolatek dobrze już znał historię żydowską, poezję psalmów i majestatyczną literaturę profetyczną. Jego ucho wyszkolone już było w wychwytywaniu poprawnej wymowy tekstów biblijnych, jego umysł z fotograficzną dokładnością potrafił je zapamiętać. Był gotów do dalszych studiów. Gorliwy faryzeusz w obawie o moralność dziecka nie dopuściłby do tego, żeby jego syn uwikłał się w pogańską filozofię. Tak więc prawdopodobnie w 14 roku po Chrystusie był to rok śmierci cesarza Augusta. Dorastający Szaweł został wysłany do Jerozolimy. Dotarł tam drogą morską. Przez 5 czy 6 lat siedział u stóp Gamaliela, wnuka sławnego Hillela, jednego z największych uczonych żydowskich, który zmarł kilka lat wcześniej, mając ponad 100 lat. Gamaliel był subtelnym, łagodnym człowiekiem, był całkowitym przeciwieństwem przełożonych konkurencyjnej szkoły Szammaja. Paweł, aby zostać rabinem, uczył się wielu dyscyplin. Jak analizować tekst biblijny, docierając do jego znaczenia zgodnego z wielowiekową tradycją pielęgnowaną przez uczonych żydowskich. Uczył się także sztuki prowadzenia debaty zwanej diatrybą. Była to forma dialogu, mowy, kazania lub wykładu o charakterze moralizatorskim. Rabin był po części prawnikiem, ścigającym tych, którzy łamali święte prawo. Uczył się także kaznodziejstwa. Paweł wyprzedzał swoich rówieśników. Jego wybitny umysł dość szybko zawiódł go do Sanhedrynu, czyniąc z niego jednego z religijnych przywódców żydowskich. Zacytuję jeszcze kilka zdań. Proszę o cierpliwość. Zanim Szaweł mógł marzyć o tym, aby stać się nauczycielem w Izraelu, musiał nauczyć się rzemiosła. Każdy Żyd musiał znać jakieś rzemiosło. Rabin w zasadzie nie pobierał pensji, musiał utrzymać się sam. Chyba dlatego Szaweł wyjechał z Jerozolimy, gdy miał około 20 lat. Przecież gdyby przebywał tam w czasie działalności Jezusa z Nazaretu, na pewno by o tym wspomniał. Na pewno wdałby się w polemikę z Panem tak, jak robili to inni faryzeusze. Prawdopodobnie powrócił do Tarsu, aby zająć się rodzinnym rzemiosłem, produkcją namiotów. Zgodnie z panującym tam zwyczajem działał sezonowo. Zimą i wiosną szył namioty, a latem, gdy równina u podnóża gór Taurus staje się parna i malaryczna, nauczał chyba w synagodze. Zaraz po ukończeniu 30 roku życia Szaweł powrócił do Jerozolimy i nie wiemy, czy wraz z żoną, czy bez niej. Prawie na pewno był żonaty, choć nigdzie nie napotykamy o tym żadnej wzmianki. Żydzi bardzo rzadko pozostawali samotni. W dodatku jeszcze każdy członek Sanhedrynu musiał mieć doświadczenie rodzicielskie. Wydaje się pewne, że żona i dzieci powróciły z nim do Jerozolimy. Tam łatwiej można było analizować bardziej skomplikowane zawiłości prawa i manifestować swoją gorliwość. Tam też mógł zwalczać rodzący się ruch związany z Jezusem z Nazaretu. Fascynujące tło i pochodzenie, bystry umysł, silny charakter, solidny przywódca. Ten człowiek na oślep walczy z wyznawcami drogi, tak wówczas nazywano chrześcijan, co zaprowadziło go do Damaszku. Jadąc tam, został zatrzymany na swojej drodze i twarzą w twarz spotkał się ze zmartwychwstałym Chrystusem. Tam też doświadczył całkowitej przemiany swojego życia. Czy to nie robi ogromnego wrażenia, że Paweł nie rozpoczyna swojego listu tak, aby zaimponować czytelnikowi? Mógł się przecież przedstawić jako Paweł, wybitny uczony, uczeń Gamaliela, albo Paweł, jeden z faryzeuszy, wybitny znawca judaizmu, członek Sanhedrynu. Paweł, który zasługuje na uwagę i szacunek. Nie, on po prostu pisze Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa. Apostoł. Apostoł to słowo pochodzenia greckiego. Apostolos oznacza posłany. Właściwie apostello, czasownik pochodzący od apostolos, tłumaczy się jako wysłać kogoś jako swojego przedstawiciela z jednorazowym zleceniem. Kenneth West, uznany autorytet, dodaje: słowo używane jest w charakterze urzędowym na określenie ambasadora czy posła. No nareszcie, ambasador czy poseł. Teraz wszystko jest zrozumiałe. Paweł ambasador. Paweł posłany przez Chrystusa Jezusa do Efezu i okolic jako jego ambasador. Paweł apostoł.
5: Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia, a w niej wykładu Chucka Swindolla Odkrywanie znaczenia teologicznego z wielkiego 26-częściowego cyklu poświęconego listowi do Efezjan. Podobnie jak wszystkie poprzednie, również wykłady z tej serii zatytułowanej Stając się ludźmi łaski, po zakończeniu emisji radiowej dostępne będą na płytkach CD. Zamówienia można składać już teraz. Osobie, która zrobi to jako pierwsza, przekażemy cały zestaw w prezencie. Zamówienia można składać listownie, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, bądź telefonicznie pod numerem 800 444 101. Polecam Państwu naszą stronę internetową www.ifl-polska.pl. Można tam znaleźć materiały, które pomogą pogłębić zrozumienie rozważanego dziś tekstu, szereg informacji o naszej działalności, a także pełną ofertę wykładów Chucka Swindolla w wersji polskiej dostępnych na płytkach CD. Można też w czasie najbardziej dogodnym słuchać naszych aktualnie nadawanych audycji. Zanim się rozstaniemy, pragnę w kilku słowach podziękować Państwu. Audycja Pełnia Życia może istnieć jedynie dzięki wsparciu finansowemu naszych słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do tysięcy polskich domów? Deklaracje prosimy składać listownie. Powtórzę jeszcze raz nasz adres. Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Każdemu, kto się z nami skontaktuje, pragniemy sprezentować płytkę CD z kazaniami doktora Chucka Swindolla. Dziś to już wszystko. Drugą część wykładu Odkrywanie znaczenia teologicznego nadamy w następnej audycji Pełnia Życia. Dziękując za uwagę, żegnam się z Państwem. Do usłyszenia.